mambo David Majapa Ekesi ewo David hey makapa mori to mama David Ekesi oh Ekesi peja samiento Esha mama Yawa.

edwa hu mi pura enhye ne nan skuta bia paya me kwa ni se echa pie me.